Zemnu pojespiewa szeronia Anna-Maria Brettschneiderec a za roku za nas nietko też nasza hudźbna redakcja. Tute tytule są za nas przygotowali. Skupina Trojo Zing spiewa Cringe. Vo rapakach dże titulu Michała Cyrza. A w zubienym śpiewie śpiewa Helena Brezan-Hedoszczyna. Wszystkie tutaj tytule oczekuję was po takim naszym programie, a tu jeszcze tu nie tam dalej z Cringe.

0: lečo. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Haj, przeważnie wodu poprawom. To mi najlepiej tyje, a haj, to dere wokudza.
2: Woda, ty nie czopoce, najlepiej swodzi.
0: Serbski rozwoz przyjewam. Rianny słoneczny dzień.

0: A apropos Čas, je z dobkom na pušestčich.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Po Jakubovom puču přes Hornju Łužicu je leca hižo nimale 400 putnikov běžało. To je zdjeli na naprašovanie towarstwo Ekumenijski putnijski puč, kotrež je za čaru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni su dohromady přibližnje 900 putnikov zličili. Mnóstwo putnikov je od załoženja Ekumenijskeho putnijskeho puča leče 2003 w obstanje stupavo, ale zajšłych letach pomjernje konstantno wostavo. Hospody k přenocowanju su mjezu im Njechonju, Rodzišću a Hornim Wunjowje. Z viacorymi variantami, kak najlepje hašensku vodu we Wotrowie zawieścić, nie so čera gmienska rada Pančice Kuku zabierała. Pozadk je, zo tukwilnym hašenskim hače na severnej kromiesy dosć wody nie je. Zasadnie su si radzičelo przezjedni tvarić 200 kubiknych metrów wulku cisternu. Za nią pytaja nitko kmane miestno a chcedža na cioch dybkach wełsy tvarske dno przepytować. Dokież je zastaranie z hašenskej wodu winowatostny na rok gminy, widzi wiesnanosta Markus Kreuz dobre wulady na spichowanie. Za nie dobia hač do oktobra prostwu zapodać, zomoli snano kletu tvarić. Budyska mieszczanska rada jest na swoim zajszym posiedzeniu na twar nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma obiekt doromady pfaczyć, 110 milionów ze Sakskiego Fonga zapfacza. Miesto by potem swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportową halu jeszcze nie maja. Przyjusiem su mieszczance radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta stají sa zajšom aj dňom aj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sveče modernych technológií v občelivoj. Onaj predstají štaj mez druhým rečný portály a vo sebie modul Nova Lexika. K tomu predstají štaj zhromadný přednošk s titulom Identifikácia nových svov a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživarnička bu organizowana od Votriada za słowiański rečespyt przy Słowiańskim ustawie Akademie Wiedomostcze Českej Republiki. W ludowym nakładnictwie domowina je wyszła nowa buki knia pod titulom Dożywej przyrodu. Kajż nakładnictwo nowinskiej zdzielence informuje, odkryja się dzieci ze swoim buki pisakom typiske zvuki w lesu, na wódce, w horach, przy pobrzechu a samomieszcze. Przełożyła je knihu Reza Šinová. Knižná premiéra prevedže so posledným šulským týdženiu na experiment kampusu v Rádvoriu. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hojnimo nekotrých mročelo, kýsu dženca jenojš dekoratívne na nebiu, dostaneme dženca viele svonca od 8 stopňov, kýž živé slibro runie v budušine pokaza, zaliezu temperatúre ište hač na 26 stopňov, júce votrania sú s blakami zlivky, silné zlivky a tiež nevedra možné, potom pak so viedro zase porenší, júce stúpaja temperatúre hač na 24 stopňov.
0: Všetko ok, všetko v poriadku na pučach a na drohách vám všem tuž dobrú jezbu. Je li so vám niečo nešto napadne, nešto što ešte tam na drohu neslúša, kýba za sostano mobilný vyskač na tvary, potom nás rade zazvonče Budušín 7.4 je naše číslo, kýba so s nami četujete v našej app MDR Serbia. Môžete nám tiež povestče posvať.
1: Serbský rozvoz.
0: A z tobą możecie w app też nam fota strzelać, kajż też audia naryczeć, poprom szitko, cyle pozwuczonym waśniu, kajż to też od tamnych aplikacji znajecie.

krótko po cibielki nasz jest w zubienym spiewie. Spiewał się tu runę Helena Brezan Jeduszcyna, a nie żaden spiew se nie zubi kunstodzienia tu budyżinie, każ runie jeżo pokiwach naspomnieny, szako wotmieje so tutun kunstodzienia w mieście zaso budyskie naliczo na wiatce hać 43 wustupu. Z daleko nad 800 sobu skutkowacimi smiecze se wopytowario tu wieselicz, a to na szelakorych miestnach a jewiszczach miestcze. Cytny dło prezentuje so Budyżin z lajfuczbu, z dziwadwom, a też z remeswom. Tyż wulkuje czaporuje wiki, a parada mnohotnosće sti planowani. A wiezo, nesmiđa tyż serbsko-niemske tradicije a nałożki poprachować. Runie tak, kajż w obszerny swójbny program. Wotym zo wustupi tam skupina Janka Hanka, dżęca wieczo, sym wam runie hiż rekwa. Dalszy przelat serbskich poskitków my wam tyż na naszej internetnej stronie AWF MDR Serbia zastajli, tak zo niczo nie skądzicie, żeż serbskie poskitki budyzgo nalicza nastupa.

Keith Urban, to wie runia pola na serbskim rozwosu, a jako przychodny tytuł mamy tu Za miesto Kotrzebus, zapisane Monika Klesec spiła, a propos Kotrzebus, tyś tam miach uczera cele wosyby tu o marsz, mianujcy Za minu, to je CD-ka, dua, Walburgi Wałdzic a Izabele Kajduńskie, czera su potekim tun omasz na minu Witkolc też w Kotrzebusu przedstajili. A tu, nitko omasz, za miesto Kotrzebus, Moniki Klesec mianujcy.

A niko poladniemy k naszym susodom minucy do Polskie. Tam szako pwaci popromieny szyszczy tutunkun z tydzenia. Tak rec rabat na tankowanie, kunc meje dobie się tutun poprom wubieżeć, ale kież knieżostwo. Czeraz dzieli w ostatnie przy tym w polskie knieżostwo tak rec to dalej podpieruje, za może ludzo tuńszo tankować na tut notny dałk. Buta minucy na chwilnie zniżone, a to w CIA 20 na jenosz 8%, hacz do sreć junia. Matej stale tak wostać, potem se znowu rozsudzi.

0: A tyž wy wiec, nie trzeba czy dalej czekać, tu je Mirčin Wink za was.
1: 3, 2, 1. Wie, wie,

0: Wiedro.
1: Słoneczny dzień nas oczekuje, kto mu jenoż małkę. Czynkę, mroczałki, a dostaniemy dżęca w obchodzie dość, a na dość słońca hać na 6,23 stopniu. Żywe slibro stupa. Jutce zmiemy w otranie z blakami silne szwiele, a też niewiedra, ale potom najpozdziszowot przypodniasem so uwedri.

0: Krótko do biel na Andrzejewicz je. Mati ma za nas. Spłycaje.
1: Policja z G.
2: Blisko Groß Hartawa na B6 chce się so 2,5-letny szofer auta rano krótko do 6 na polnym puczyku zauroczyć, a je przy tym do rebie zajął. Policja zwieści sobie muż pijany, test uniesie 2,4 promile alkohola krwi. To bie potom z jezbu, a też jeździ dwo dybachu wodwlec. W sredu popodniu je szofer Škody na B106,5 z Dziri krużny wopkat przewidział, a do kupy prasnył, 64-letny są niezrani, ale przy kontroli są ukopa zamieje się muż 1,8 promila promilu alkohola intus. To bie to unia z jezbu, a też tute auto dobeše so wodwlec. We Wojorecach bu muż wo 100 tysac euro zjebany. W unie internecie na lukratívny poskytk investovania stvorčil a na to peniaze na konto do Veľkej Britániske přepokázal. Potom pak sa nikto viace pola muža nepřizeví a ukopá sa šitko ako vža. A v bivej vodže sú paduši zajšvých dňach na dvema miestnom aj koporové káble pokradnili, celkona hodnota rubizny nemale 10 000 euro.

0: Dziewięć. Wreczę w 8 godzin cicuci, je na po dziewięcich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Horniu Łużicu je lica hižo nimale 400 putników bieżało. To zdzieli na napraszowanie towarstwo ekumenijski putnijski puć, które się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhalsku a Durinsku zamówite. Loni są doromady przybliżnie 900 putników zliczili. Mnóstwo putników je od założenia ekumenijskiego putnijskiego puća lecze 2003 w obstajnie stupało, ale w zajszłych latach pomnone konstantne wostało. Hospody k przenocowaniu są mjezdru im Niechoniu, Budyszynie a klosztre Marina Wiezda. Budyska mieszczanska rada jest na swoim zajszłym posiedzeniu na twar nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma obiekt doromady płacić, z toho so 10 milionów ze Zakskiego fonga zapłacza. Miesto by potom swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność, że sportową halu jeszcze nie maja, przyjrzym są mieszczanscy radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworyzowali. Z wiacorymi wariantami, jak najlepiej haszyńską wodę we Wotrowe zawieścić, jest oczera Gminska Rada Pančice Kuku zabierała. Pozadki je, za tukwilnym haszyńskim hacze na Severnej Kromiesy dość wody nie je. Zasadnie są się radziczelo przez jedni tvarić 200 kubiknych metrów wulku cisternu. Za nią pytaja nietko kmane miestno, a chce ja na cioch dybkach wełsy twarskie dno przepytować. Dokąd się zastaranie haszyńskiej wody winowatostny na rok gminy, widzi wiesnonosta Markus Kreutz dobre wulady na spichowanie. Za nie dobia, hać do oktobra prostu zapodać, zomuli snanokletu tvarić. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbskiego Instytuta staje so zajszymaj dňomaj w Praze na międzynarodnej dziewaničce na tému Słoniki switche modernych technologií w obczeliwoj. Ona je przedstajištaj mjezdrujim rečny portály a vo sebie modul Noa Lexika. K tomu przedstajištaj zromadny přednošk s titulom Identifikácia nových slov a ich zapřijeće do serbskich leksikografijskich projektov. Dziewarnička bu organizowana od Votriada za słowiański ryczespyt przy Słowiańskim Ustawie Akademie Wiedomostcze Českej Republiki. Mieszczanska Rada we Wojorecach je na swoim zajszym posiedzeniu nadałk za projekcijsku kuplu za tamniejszy planetarii przepodała. Nadałk dostał firma z francuskiej, kisz je na twartek ich naprawo specjalizowana, a kisz je po całym świecie, hižo wiace hać 400 planetariów uotuowa. Projekcijska kupla płaci niedzie 9 milionów euro. Wulki dziel so zapłaci od związka z pomocą sredku za strukturną zmienu. Planetariu na niedzie leżonos czy osi chce Niemskie Centrum za astrofizyku przychodzie w osobie dziecinu a modzinu za wiadomość a techniku zahorić. A to bych u nasze pojezdcze, kisz namakać też na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDR sabia.
1: Wiedro.
2: Haj, nimo jednotliwych mroczelów, ki su dżęca dekoratywne po niebiu popuczu, dostajmy dżęca znowa wiele słońca. Wod 8 stopniu, z którymi sme dżęca rano przed ciemi hodzinami zapoczęli, sme nietko hižo miestem pola 16 stopniu, a hišče o 10 stopniu wyższe, acz na 620, či žive slibro dżęca zalieze. Juce so votrania z blakami silnie podejš, čuje tež nevedrasu možne, ale potom najpožišo od připodňa so zaso uvedri, slunco so pokaza a zvoreva poveto juce ač na maximálne 24 stopňov.
0: Jeden wyskacz stoje, a to na autodroze 4 smier Dreždany, mies Dreždanami Starym Miestom a Dreždanami Nuem Miestom, tam stoje potekim jeden wyskacz smier Zorec.
1: Serbski rozwóz.

0: Dyż przez Ralbicie dyczy, a postanie czy przy Frenzlec koniec tyc datoku, potom ja mam załyszczy, że napadło sobie dotal na znamierzku przed ponowienym domskim słowo dworowy wopkot hiszcze przeszmonene. No haj, tute szmonene, tedy by so najpożysz o tutun konstydzenia nietko woczkrabacz. Duo dost, czy trawa, a miastem su polce, a kwudżaki mienicy już o zarumowane. Pred hacz Ralbiczanski dworowy wopkot, punżelu rano wotoria, je Bettina Wenderotowa już raz z nakupowanskim korbikom tam pobywa.
1: Przy modernych szklęczanych duriach stoją wuczaną EC-kartu zmożnie, dżarżują na senzor a cak, durie są wotoria. Nucka postrowicze wóz kasowego automata. Steffen Frenzel so weseli, so może po tylko litach dziwa a proce nitko skończnie wopkot wotoricz.
2: Mam wotorinske czasy ze z tej kartu, te pośrodkowne wotorinske czasy ze z przed roku, a tak panie zbytny czas, hać do wyczo 10, ich jo to szedz kartu możne.
1: Wot pundzele do niedzele, wot rania 6 do wieczora 10, może se kupcy przychodzie swoje twory nakupować. Przy tym staje Frenzlec Mandzielska jara na regionalne produkty dziwawoj. 25-kowarjo môžeš taj dotal zdobyć, poveda iniciatorka Angelika Frenzlova.
3: Kaž doma niecko, tož budžajú zeleninu přivaš a tie štruje vecky ze sich ryznictva. Ze skočiny budú one tiež živaš mlokové produkty a pon zmiemoš tie votamomýle ju žonob, pon recemýle smoma tiež múky a šelaké cereálie a svodkoš upetali.
1: Rata Matias Domania nese runie kisty s čerstvými kôrkami a romakom do vopkoda a si ešte posledné vici krutko pred votoreniom s Frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a briečky z Huska chce přichodže tež rajbicach hotovy v obed šklince poskyčič.
4: Mo skoro kujže týždeň tej varimo, mo jenu kut kuchaku ze svojarec mamo, ta jenu jara dobre ješčiny a ja so nadžiam za ta ľuďam tej svoji.
1: A jeli pobrachuje raz darek abo karta k šulskému zakode, tež na to sú Frenzlece přihotovani. Angelika Frenzlova.
3: Kis mir modisch in Dekorusch. Mamo di mawa gobi gipschiot wana, so muss es die nur am Namis, ne nicht du in Dariks Backwatch.
1: Boze potaikim suso wesnin jo natschakali. Mesni mi traudel juroa se susotstwa, a wona zaweschen nie jenitschka, kotrasche tschipna.
5: Mia si misu so vili na to tschakaya.
6: Hai?
5: Kis mir suisho a ju. Мене су со попром займо, да су су си се праше дида у них скунчне очинча, так, я су то су мислу.
1: А Френцлице со наджија, со непшинду се купцу јенојш по забиту бутру, але со сповнемај рукомај накупуја.
0: Wot punžele rania dživiečich potekim, maja Ralbice nowe dworowe wopkot na konjechtec Frenzlec datoku, kiže potom šedne wot 6 rania do večera 10 wotorene. Impresie z nowa wopkoda vidíče zatečen tež najnovšim vodaču Vulatka. Cibetelky na dživiečie, dobranie.

Wchodka pod siebie gnadziewicie, a przetacz nasze dżęsniejsze wusowanie zakończymy, mam tu jeszcze pokiwy do końca tydzenia za was. W rzecz filmu o festiwala Nysa czy dżęca na serbski filmowy wieczor do budyskiego kamiennego domu przeproszeni. Wieczor 7 przedstawia się filmy Die Wendische Schifffahrt, Serbska utopia Zi a film Jakosze wódni mużejo bichu. Dżęca na wieczor na poszestrzych mieta so meja w Okleczanskiej Szule Micha Hornik przy zamknie so też dworowy Swiedzin. Dżęca zaji so budyske naleczo, a tu już wustupi też nudom serbska skupina Jank a Hanka, a to na miasowych wikach dżęca wieczo na podziewieczych. Piesny Swiedzień zwiedza konstytucja w Kulocu. Jutce gajsztyż niedzielu z tużto sportom kikować tam cedze, a też kielować. Niedzielu zmieja potom też, so wie, nie wadę, mieje metanie cyle prawie. Mieje metanie zwiedza też w Ralbicach, a to jutce po południu cioch na nausy. Mia mieta se tež v Komorowie do runia jutce popodňu na poštyrioch. A prvný raz mieta je tež miju v Budešine a to na zároče serbského ľudova ansambla jutce popodňu štyrioch. A Bukečanská biesada zromadne z kultúru spichovacím tvorstvom šeprošuje na zromadne miestský svedžin jutce popodňu cioch.

0: Serske ukniki, tesu sriadu dos lepego aronego ogledali, tos mirona swishali, a ten coins tyżynia, myżosho to teke w. Manfred Nickel, przedsedatorist van Niepelitz dworveronem, was uczobnie przepszosujo, a to na zajczne piłko.
1: Niedzielu cizy ta zle komorska pieza. My chcemy ten dół jemu pokazać wszystko, a oni chcieją za nas grać, a serskie śpiewy śpiewać. A pun możemy też na nasz Hanzo Niepila dopełnić. My chcemy lica swój 260. burstak fajrować. A ja my chcemy też pokazać, kaś żywy swój dwór, jeśli ja. Nic. A filej budżamy jemu śpiewać tu modlitu. Rune tojo Riana Wieska, tu ja zabić nie mogę.
0: No, ten narodnina Hanza Niepila, tesu akleve augustsche, ale weto myżoszo tu nieżelu już piczku na jogo dworje Veronem Swiesich, kroni Manfred Nickel. Wet sega jasseschich, jo nieżelu los, jadnu gożinku warnujo program, a zastup jo dermo, ale dare su wiegin witane.

już jo nasza godzinka mimo. Niżelu, dybku nie wyt na pojadnok, se pak już zase słyszamy, Jolic, cośo. Wem jazy czasu myżosz o se przynoski, a ustrzywania na naszom internetowym boku oglidasz, a słyszasz pet rbb-online.de. Jo, nint to pak życzę wam redny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szycowa, myśl o se rednie.